0: brez kompromisov. Opa!
1: Antena! Radio Antena.
0: Največ hitov.
1: Najmanj govora.
2: Partiste el corazón,
3: Maluma baby,
2: pero me